done. So keep moving.

nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Daddy-O, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Kot

Banks, fałszywa dwunastka, fałszywa dwunastka 2 czy historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa dwunastka 2 oraz Idealny facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. singiel So Yesterday.

Po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała. A sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9

na kolejną płytę, Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem... Na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem... Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem...

Wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hanna Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu, również z nimi występowała koncertując.

Ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktu wskoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini album pod tytułem The Time of Our Lives, piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii.

Przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń. We'll be right back.

Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy: Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności.

Rok 2025 to kolejny, 9. już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitrija Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana, szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w tournée Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Demi miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę

R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X-Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizoru.

Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dogrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy.

Promując album, Deni ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Deni wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing With The Devil, The Art Of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
3: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
2: Dołączasz?
4: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
6: Reklama.
7: Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka sobotniej nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Scenę nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie, Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy. To w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagrodę w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku. A to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka

Znała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy, na przykład flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako 3. singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na 1. miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w 1. 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszły się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej 2. albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Fragment, tu cytat, jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metody naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Od teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6 na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie. Zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważne.

Obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na 1. miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Pondery Play. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Pondery Play został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z 3 piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Turn the music up.
Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów

wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10 miejscu listy Billboard 200 i 6 na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na 4. album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkinie grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z trzema mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodie, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

TV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,49.

0: Kamo Tuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.

0: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Reklama. Dwie osoby zginęły, sternik był pijany. Od tragedii na Jeziorze Salińskim zaczynamy wiadomości. W nich też ważne informacje dla kierowców. Uwaga, S17 zablokowana. Do szpitala trafił policjant. A na koniec Łódź nasza reporterka odwiedziła ogród botaniczny. Posłuchajcie. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Tragedia na Jeziorze Salińskim na Pomorzu. Dwie osoby nie żyją, a kolejne dwie trafiły do szpitala. Po przewróceniu się łódki na Jeziorze Salińskim, na środku Jeziora Salińskiego. Sternik był pijany, 33-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, do dramatu doszło wczoraj po 23:00. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Uwaga kierowcy, teraz ważne informacje dla Was. S17 w kierunku Warszawy i Radomia zablokowana. W miejscowości Olempin w powiecie puławskim ciężarówka wjechała w samochód służby drogowej, po czym doszło do zdarzenia z radiowozem. Policjanci obsługiwali zdarzenie drogowe, do którego doszło wcześniej, mówi nadkomisarz Ewa Rejn, kozak z komendy w Puławach.
2: Do szpitala trafił jeden z policjantów, który znajdował się w radiowozie. Na miejscu trwają czynności, droga w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana.
1: Policja wyznaczyła objazdy. Leśnicy ostrzegają, prawie w całej Polsce mamy zagrożenie pożarowe, jest bardzo sucho. Ewelina Borcuch z Państwowej Straży Pożarnej apeluje, aby osoby, które spędzają czas w lesie, zachowały szczególną ostrożność.
3: Stosujmy się do ogólnych zasad, które obowiązują w lasach, czyli nie rozpalajmy ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych. Przyczyną pożarów są również niedopałki papierosów, więc z tym też miejmy to na uwadze, że przejeżdżając w pobliżu lasu, czy będąc w lesie, nie wyrzucajmy tych niedopałków papierosów.
1: Prognozy też nie napawają optymizmem. Nie widać opadów deszczu do końca tygodnia. Nawet jeśli wystąpią, to i tak nie poprawią trudnej sytuacji. Jak co roku o tej porze trwa Jarmark Szczeciński i tam właśnie się przenosimy, czyli Wielka Majówka na Jasnych Błoniach. Plantami każdy znajdzie coś dla siebie, o czym przekonała się nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
4: No my jesteśmy zauroczeni pod wrażeniem całej imprezy, ale też inicjatywy i tego, co można spotkać.
5: Jest bardzo dużo rękodzieła, inspiracji. Można pokazać dzieciom, jak fajnie, kreatywnie można wykonywać różne fajne, ciekawe, ładne przedmioty.
6: I mam jeszcze takiego na nawierzchkę i mam takie ciastko.
7: To rozumiem, że dziewczynki zadowolone i rodzice również.
4: Jak dziewczynki zadowolone, to i rodzice wtedy, tak.
8: Zakupy udane. Sekrety Szczecina babcia kupiła.
9: I
8: begonie.
9: Specjalnie dla ciuszków przyszłyśmy. I napić się czegoś zimnego i coś zjeść dobrego.
1: Jarmark potrwa do jutra. 52 tysiące w 30 odmianach w botaniku zakwitły tulipany. Majówka to doskonały czas, by je podziwiać. Łódzki ogród już jest oblegany. A w botaniku była Ela Piotrowska, nasza reporterka.
10: Piękne tulipany. Posadzili je super, nasadzone wszędzie, we wszystkich kolorach wnętrza.
11: Tam jednobarwne i kolorowe, i kilkadziesiąt tysięcy.
12: Przeszłyśmy cały ogród wzdłuż i wszerz.
13: Wielkie wrażenie, jak w bajce. Kocham kwiaty.
14: Kolorowo bardzo.
15: Fantastyczne, piękne.

0: Kwiatku była Ela Piotrowska, nasza reporterka.
1: Piękne tulipany. Posadzili je super, nasadzonych wszędzie, we wszystkich kolorach nęczy.
2: Tam jednobarwne i kolorowe i kilkadziesiąt tysięcy.
3: Przeszłyśmy cały ogród wzdłuż i wszerz.
4: Wielkie wrażenie, jak w bajce. Kocham kwiaty.
3: Kolorowo bardzo.
5: Fantastyczne, piękne.

0: robią wrażenie.
1: To są mieszańce Darwina, grupa Triumf, Małgorzata Słabiak, kierownik działu kolekcji roślin ozdobnych. I tulipany pełne. No najbardziej kolorowe są te tulipany z grupy Triumf. Jest część odmian, które mają takie płomienie na płatkach. Tulipany Darwina są raczej jednego koloru, ale mamy też odmiany takie dwukolorowe z takimi przebarwieniami na płatkach albo mają zabarwione końcówki.
2: Ogród Botaniczny w Łodzi jest czynny do 20. Przed nami bardzo ciepła sobota, już teraz w tym momencie o 9 rano 17 stopni w Zielonej Górze, o 10 stopni mniej, bo 7 w Nowym Sączu, tam jest w tym momencie najchłodniej, ale dziś chłodno nie będzie w ciągu dnia, właściwie nigdzie. 27 stopni na zachodzie kraju, 25 w centrum i 22 na wschodzie. Temperatury może trochę różne, ale słońce za to wszędzie, żadnego deszczu i żadnych chmur.

0: wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50%.

0: I nie taki stek trudny, jakby się mogło wydawać.
1: Ale zobacz, jakie marzenia się spełniają, bo to Dreams za nami, Two Brothers on the First Floor, a jak ktoś marzył o steku, marzyć nie trzeba, wystarczy tylko zrobić głośniej, my wam steka serwujemy z głośników, słuchajcie.
0: I na social mediach też wszystko zobaczycie.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
10: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: 22,99, a do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
5: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów.

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Magia unosi się w powietrzu, ale nie, to nie tylko magia, albo właśnie to można...
1: To dym,
0: to może
1: dym.
0: Można z tym pomylić, bo ten dym jest magiczny.
1: Magiczny dym,
0: dym
1: i robi taki zapach, słuchajcie, że naprawdę oblega całą Polskę i nie tylko, bo wiemy, że słuchacie nas wszędzie. Zapraszamy i polecamy taką majówkę, bo Vox FM robi majówkę.
0: Dokładnie, a za moment 12 wiadomości.
2: 7,4 Vox FM Poznań. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Tato, zabrakło dla lalek domku.
8: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
9: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
10: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
1: Zaczynamy od Warszawy. Rozpoczynają się uroczystości z okazji Dnia Flagi. Prezydent wręczy 12 nominacji generalskich. Za chwilę też tragiczne doniesienia z Ukrainy, a na koniec Elbląg i apolityczny ruch 2 maja. Posłuchajcie. Jest 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie rozpoczynają się właśnie uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej. W ich trakcie zostaną wręczone nominacje generalskie dla 12 dowódców z polskiej armii. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
18: Prezydent Karol Nawrocki w obecności ministra obrony narodowej awansuje na stopień generała dywizji szefów tzw. Żelaznej Dywizji oraz Wojsk Specjalnych. 9 pułkowników otrzyma awanse na stopień generała brygady. Wśród awansowanych jest także zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich. W programie obchodów znalazło się także wręczenie odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii oraz wystąpienie prezydenta. Symbolicznym akcentem dnia będzie uroczysta zmiana flagi nad Pałacem Prezydenckim. Dodatkowo do szkół mundurowych trafi pierwsza partia 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały nad siedzibą głowy państwa.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Dwie osoby zginęły, 7 zostało rannych. Teraz tragiczne doniesienia z Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu. Wszyscy poszkodowani podczas ataku

0: U mundurowych trafi pierwsza partia 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały nad siedzibą głowy państwa.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Dwie osoby zginęły, 7 zostało rannych. Teraz tragiczne doniesienia z Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu. Wszyscy poszkodowani podczas ataku. Lokalny Moskwa zaatakowała też infrastrukturę energetyczną w obwodzie mikołajowskim oraz ostrzały w obwodach dniepropietrowskim, odeskim, sumskim i chersońskim. Nowe zasady stażu pracy u prywatnych pracodawców. Można będzie go zwiększyć o na przykład okresy zatrudnienia na zleceniu czy prowadzeniu własnej działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już pracownikom ponad 1 000 000 zaświadczeń, które umożliwią im przeliczenie stażu. Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lublinie.
2: Okresy wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000.
1: Wnioski nadal można składać do ZUS. Jeśli dotyczą okresów po 1998 roku, są tylko elektroniczne.
2: Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu e-ZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu e-ZUS.
1: Zgodnie z nowymi zasadami do stażu można doliczyć okresy opłacania składek z działalności gospodarczej, pracy na umowie zlecenia, umowie agencyjnej czy członkostwo w spółdzielni rolniczej. To jedyne takie miejsce w Polsce. 2 maja 1999 u zbiegu ulic 1 maja i 3 maja w Elblągu powstał apolityczny ruch 2 maja. Powstał, bo ówcześni politycy lewej i prawej strony nie potrafili się porozumieć w sprawie obchodów majowych świąt.
3: Kiedy zaczęły się te przepychanki, zrodził się w mojej głowie ten pomysł. Zróbmy może coś dla takich normalnych, którzy naprawdę mają powyżej dziurek w nosie tych wszystkich swarów politycznych. Skoro się krzyżuje 1 maja i 3 maja, to niech będzie ruch 2 maja, ale absolutnie apolityczny. Żeby tych niesnasek nie było.
1: Przypomina Paweł Kasperczyk, autor inicjatywy. Tablica znów nazwą apolityczny ruch 2 maja stała niemal 10 lat. Zniknęła podczas przebudowy skrzyżowania. Dziś pamięć o rogu powoli znika.
4: Nie wiem, nie słyszałam.
5: Nie słyszałam.
6: Naprzeciwko ratusza.
4: Jestem pewna, ale to nie jest czasami nazwa ulicy przy sądzie? To jest chyba właśnie apolityczny ruch 2 maja.
7: Nie jest to nazwa urzędowa. To jest taki sympatyczny symbol tutaj w Elblągu.
1: Dzisiaj w miejscu apolitycznego rogu 2 maja znajduje się nowe rondo. Niektórzy nazywają je rondo apolityczne. 23 stopnie w tym momencie na północy kraju w Kołobrzegu. Tam jest najcieplej, najchłodniej w Zakopanem, tam 14, ale chłodno dziś nie będzie nigdzie. 20 na północy, 25 w centrum, 27 na zachodzie kraju, 22 na wschodzie i 22 na południu. Nigdzie nie będzie dziś padać, mamy pełne słońce, a przed nami też w końcu nareszcie cieplejsza noc. 10 stopni na zachodzie, później niedziela i jeszcze cieplejsza niż dziś.
8: Ale to jest fajnie.
9: Znowu. No tak.
10: Przede wszystkim będziemy zaczynać od tego tekstu.
8: Bo jest fajnie.
10: Słuchajcie,
8: przecież.
10: Jest majówka, 2 maja w kalendarzu. Dzisiaj mamy Dzień Grilla, Dzień Święty Święcić. W związku z tym świętujemy z nad grilla. Razem z nami jest Andrzej Andrzejczak, czyli doktor Meat.
8: Zobaczymy w tej godzinie, czy można fajnie zrobić kurczaka, żeby był taki mięciutki i coś tam jeszcze. Dzień dobry. To jeszcze się przedstawimy. Klaudia Wasiluk.
10: I Arek Sikora. Ale to jest fajnie.
8: Jest.

0: 2 maja w kalendarzu, drodzy Państwo. Dzień grilla. Nie przez przypadek mówi się, że dzień święty trzeba święcić. My jesteśmy przy stole, a przed nami tak kurczak, który za moment wejdzie na ruszt. Mamy też krewetki z chorizo, warzywa. No a głównym dowodzącym tego wszystkiego jest właśnie Andrzej Andrzejczak. Doktor Mit.
1: Witam serdecznie.
2: Zaczniemy od tego kurczaka. Kurczak jest problematyczny, bo często spotykamy się z tym, że no wychodzi suchy. Ciężko go przygotować na grillu, żeby był taki soczysty, no przyjemny w konsumpcji.
0: Szczerze, ja bardzo nie lubię kurczaka z grilla właśnie przez to, że zazwyczaj wychodzi suchy.
1: A ja bardzo lubię, bo umiem go zrobić.
0: O!
1: Tak, i generalnie taki banał, trywialny. Ale słuchajcie, wybieramy dobry produkt. Najlepiej na grilla sprawdza się udzik z kurczaka. Czyli to ciemne mięso, które tutaj macie na talerzyku, proszę bardzo.
2: Czyli nie pierś.
1: Nie pierś. Wybieramy udzika z kurczaka. Bez skóry, bez kości. To słuchajcie, we wszystkich sklepach już dostępne bez problemu. I takie mięso możemy sobie zamarynować na mokro, na przykład zrobić solankę, czyli nasycić go solą. Taka 5%, czyli 50 gramów soli na litr wody. Wrzucamy takie udka na powiedzmy 5-6 godzin. Okay. Już mamy je nasycone. Potem je osuszamy, nacieramy suchymi przyprawami i grillujemy. Słuchajcie, to jest petarda. Taki udzik to jest 7-8 minut na grillu. Jest soczysty. Mm-hmm. To jest ciemne mięso z kurczaka. Bardzo smaczne. Tutaj w wersji takiej trochę sataj, suwlaki, wiecie, czyli takie szaszłyki. Bardzo popularne w Azji, bądź też o te drugie, o których mówiłem, to bardziej Bałkany. To jest właśnie kurczak nadziany na patyczki, które wcześniej zostały namoczone, do tego sucha przyprawa, trochę solanki i to zobaczycie, to jest petarda. To jest game changer. Jeżeli robicie kurczaka na grillu, zróbcie udziki. To jest na pewno lepszy wybór niż pierś, który jeżeli nie umiemy przygotować, często wychodzi za sucha. Pierś kurczaka powinna mieć po zdjęciu z grilla 65 stopni. Wtedy będziemy mieli 60, nawet 3. Będziemy mieć gwarancję, że jak dojdzie sobie do tych 70, czyli do bezpiecznej temperatury, to będzie nadal soczysta. Ludzie często przeciągają, bo nie wiedzą, jaką techniką to zrobić. Ja wam daję prostego tipa.
2: Myślę, termometr. Że dzieciaki to pokochają, a to jest coś, czym można zaskoczyć szwagra.
1: Tak mi się wydaje. Tak, szwagier mi się...
0: Kreweta i chorizo.
1: Jest gięta, nie ma gięta, ale jest kreweta z chorizo. Ło człowieku, zwariowałby. Generalnie bardzo proste połączenie. Ja w ogóle lubię takie połączenia trochę surf and turf, czyli skorupiaki i czerwone mięso. Okay. Tutaj mamy akurat wieprzowinę, tu hiszpański klimat, ma tapas idealny, słuchajcie. Krewety, które są skropione sokiem z cytryny.
0: Obrane
1: oczywiście, dokładnie.
2: Bez oczek.
1: Kiełbasa wieprzowa, pikantna, chorizo, lekko dojrzewająca, słuchajcie, w połączeniu z krewetą, petarda.
2: Szwagierka mówi, że nie je mięsa. I co teraz?
1: No ma pecha.
0: Ale ty za to masz rozwiązanie.
1: Słuchajcie, ja też jem bardzo dużo warzyw, bo je kocham, tylko też trzeba je umieć przygotować. Rozumiem, że na grillu najczęściej to wiecie, ziemniaczek, jakieś cukinie, jakieś bakłażany dziwnie zrobione, zasypane przyprawami. Po co?
2: To jest sałata rzymska?
1: Bakłażan robiony w całości.
2: Okay.
1: Nacięty tylko, żeby na mnie wybuchł. Do tego, słuchajcie, prosty przykład. Zobaczcie. Bierzemy aioli, które wcześniej przygotowaliśmy, zlewamy sobie tym sosikiem takiego bakłażana. To będzie petarda. Posypujemy delikatnie świeżą kolendrą. O, tutaj kolendra super pasuje do naszego bakłażana. Dajemy trochę mięty, bo mięta też idealnie pasuje. I możemy to tylko sobie posolić i popieprzyć, dać trochę, słuchajcie, oliwy, z oliwę. Gdzie jest oliwa? Tutaj mam oliwę, dobra. Lecimy z oliwą i mamy super dodatek. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda.
0: Pięknie,
1: a to jest tylko jedna rzecz. Oh. Mamy papryki Ramiro, czyli te słodkie papryki, takie długie, które też są dostępne w sklepach. Uh-huh. Musimy je mocno opalić, zobaczcie, żeby one były w środku nadal soczyste, ale żeby były mięciutkie. Tą skórę można zawsze zdjąć, jeżeli nie lubicie skóry z papryki i zrobić sobie z tego nawet jakąś salsę. Słuchajcie, to jest petarda. Do tego sałata rzymska.
0: Sałata rzymska na grilla.
1: Sałata rzymska na grilla? Tak, ja bym ciebie poprosił, bo ja używam do sałaty rzymskiej parmezanu, czyli ona bardzo lubi parmezan. Czyli tak, skrapiamy sobie lekko ją oliwą, proszę bardzo. I teraz Arek zetrze parmezan. Rzymska lubi parmezan. Ona jest nadal chrupiąca, ale zgrillowana. Czyli wiecie, taka lekko zbrązowiała, lekko ma popalone liście. Uwierzcie mi, że to jest petarda. Dawaj jeszcze tego sera.
0: Nie żały, lubimy ser.
1: Dodatkowo, tak, oczywiście, że lubimy, szczególnie taki dojrzewający. Minimum pół roku, a nawet więcej, do 24 miesięcy.
0: Taki grana padano?
1: Wiecie, to jest akurat

0: Grana Padano, to nie jest Parmigiano Reggiano, ale to jest równie dobry ser. Do tego oczywiście pieprzyk, bo lubimy pieprzyć, wiadomo. I damy trochę soli, i słuchajcie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda.
1: Super.
0: To jest, na pewno zaskoczycie swoich gości, bo mało kto grilluje sałatę. No, jak można grillować sałatę? A właśnie ta sałata idealnie nadaje się do grillowania. Mamy tu jeszcze marchewki, młode marchewki, pięknie zgrillowane. Zobacz, jaka krucha, weź sobie urwi. No, dawaj.
1: Super.
2: Słuchajcie, no i szparagi.
0: Petarda słodziutka i szparagi, które są teraz w sezonie. Korzystajmy z sezonowości. Szparagi to w Polsce jest mniej więcej 2-2,5 miesiąca, więc warto je grillować, robić z nich chłodniki, robić z nich sałatki. Szparag to jest przepyszne warzywo, które nadaje się właściwie do wszystkiego. Ja uwielbiam burgery ze szparagami. Zaraz właśnie zrobimy burgery, nie?
2: Oczywiście.
1: To w następnym wejściu.
2: Najlepsze dopiero przed wami.
1: Zostańcie z nami.
0: Do zobaczenia.

0: targi obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki,

0: Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki,

0: Holy Molly, Shot of Rent za nami.
1: A przed nami wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 13.
0: I po 13 znowu wracamy do grilla, bo Vox FM robi majówkę. No. Mamy takie dobre rzeczy.
1: I mamy też hity. Będziemy serwować, ale to wszystko za moment po krótkiej przerwie.
0: Zostańcie blisko radia i posłuchajcie.
2: Vox FM 107.4 Vox FM Poznań. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktu.

0: opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
8: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.
10: Prezydent wręczył nominacje generalskie. Trwają uroczystości, od tego zaczynamy. Uratowany wieloryb wypuszczony na wolność. W wiadomościach niezwykła historia Humbaka Timiego. A na koniec jeszcze Elbląg, kabriolety z Warmii i Mazur rozpoczęły nowy sezon. Jest 13:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polska flaga była na wszystkich frontach II wojny światowej i powiewała jako symbol niematerialnej ojczyzny, której pragnęliśmy, mówił podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi prezydent Karol Nawrocki. Przedtem nominacje generalskie z rąk głowy państwa odebrało 12 dowódców polskiej armii. W swoim przemówieniu prezydent nawiązał do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, mówiąc, że flaga jest symbolem ducha narodu.
11: Który nigdy się nie ugiął. Ducha narodu, którego przedstawiciele spotykają się dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim. Narodu, który trwa, który jest silny i który raduje się swoimi narodowymi świętami. I za to wam dziękuję, że jesteśmy dzisiaj razem, że są z nami obywatelki, obywatele państwa polskiego, ale są także główni bohaterowie.
10: Mówił prezydent Karol Nawrocki, nawiązując do awansowanych generałów i uczniów klas mundurowych z całej Polski, zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Uratowany z mielizny na Bałtyku Humbak Timi wypuszczony na wolność. Do uwolnienia zwierzęcia, holowanego od 2 dni na specjalnej barce, będącej gigantycznym basenem, doszło wcześniej niż pierwotnie planowano. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o szczegółach tej decyzji?
12: Rozkaz uwolnienia wieloryba wydał kapitan statku holującego specjalną barkę. Timi został wypuszczony jeszcze na wodach cieśniny Kattegat, a nie jak pierwotnie planowano na otwartych wodach Atlantyku. Jak informują członkowie ekspedycji ratunkowej, mimo to zwierzę popłynęło we właściwym kierunku, czyli w stronę Morza Północnego. Humbak został wyposażony w urządzenie pozwalające śledzić jego trasę. Mimo wyczerpania po kilku tygodniach walki o przeżycie na mieliźnie, utrzymuje się na wodzie, oddycha i co najważniejsze, samodzielnie płynie.
10: Relacjonował Mateusz Chłystun. Drożej, a jednak ciaśniej. Mimo najwyższych w kraju opłat za parkowanie, w centrum Poznania samochodów nie ubywa. Wręcz przeciwnie, jest ich więcej niż przed podwyżką. Zarząd Dróg Miejskich rozważa więc kolejne ograniczenia.
13: Na Komisji Transportu wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum.
10: Mówił pełniący obowiązki dyrektora ZDM-u Jan Gosiewskim. Celem zmian ma być zwiększenie ruchu na miejscach postojowych i zniechęcenie kierowców do parkowania w ścisłym centrum. To miałoby też pomóc mieszkańcom. Społecznik Tomasz Dworek uważa, że jest jeszcze jedno rozwiązanie.
14: Miejsca postojowe dla mieszkańców wiele by problemów rozwiązały, tylko no, miasto zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, jak widać. Tu potrzeba już masterplanu, a nie rzucanych ad hoc pomysłów, z których jak okazuje się nic nie wynika. Bo świetny pomysł ZDM-u, najwyższych cen zaparkowanie w centrum miasta się nie sprawdził.
10: Wstępnie mówi się o ograniczeniu parkowania w paru miejscach w centrum do 3 godzin. Nad pomysłem będą dyskutować radni. Pogoda dopisała. Kabriolety z Warmii i Mazur rozpoczęły nowy sezon. Wielkie otwarcie dachów miało miejsce na Elbląskiej Starówce.

0: z Warszawy przyjechaliśmy. Ty z Częstochowa, zagranica gdzieś, dużo jest. Bardzo fajnie.
1: Dobre miasto. Jeździmy razem wspólnie.
2: Z Dąbrowy Górniczej. No my jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś fajnego. Sami pozytywni ludzie, uśmiechnięci, zadowoleni, dużo słońca.
3: Pogoda dopisuje, kabrioletowa pogoda.
4: Bardzo lubimy tego organizatora, Arkadiusza. Robi spoko imprezy.
5: Cześć, Arkadiusz Utowicz, prezes Stowarzyszenia Ride Cabrio. Wjechaliśmy, otworzyliśmy dachy, przywitaliśmy pięknie sezon w Elblągu.
6: Bardzo fajnie, już czwarty rok z rzędu jeździmy.
7: Jestem z Jławy, ale mieszkam w Holandii. Jestem bardzo zadowolony. Zrobiłem najlepszy urlop, który mogłem zrobić.
8: Gdańska. Bo spotykamy się wszyscy raz w roku na wspólne pasje, wspólne przeżycia i wspólna trasa.
9: Na początku sezonu cabrio na elbląskiej Starówce pojawiło się około 200 kabrioletów. Pogoda faktycznie dopisuje, 25 stopni w tym momencie na zachodzie kraju, tam jest najcieplej, 24 w centrum, 22 na wschodzie. Wiemy już, że jest ciepło, jeśli chodzi o chmury, to dziś ich nie ma. Nie ma chmur nigdzie, wszędzie powinno świecić piękne słońce, noc też będzie nieco cieplejsza niż te, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. 10 stopni na zachodzie kraju będzie najcieplej, a niedziela gorąca.
10: Mogę?
11: Burgery.
10: Ale mogę?
11: A co ty możesz?
10: Ale to jest fajnie!
11: Nie!
12: Tak, trzeci raz dzisiaj.
10: No, bo burgery teraz będziemy robić.
12: Co się stało? Co ty robiłeś 1 maja, że jesteś tak dzisiaj szczęśliwy?
10: Grilla jest, fajnie, nie?
12: Chodzi tylko o grilla na
10: tak,
12: pewno?
10: Tak, naprawdę.
12: No tak, grill może cieszyć, drodzy państwo, naprawdę, jak słyszycie, do granic możliwości. Dzisiaj Dzień Grilla, świętujemy Dzień Grilla razem z doktorem Mitem.
10: Klaudia Wasiluk.
12: Arek Sikora i DJ Bobo na dobry początek tej godziny.
10: Dzień dobry.

0: Cześć kochani, witajcie w naszej kuchni. Tak jest, 2 maja i część dalsza grillowania.
1: Andrzej poukładał przed nami różne rzeczy. Ja ci, Andrzej, powiem, jak to się robi, bo ja już wiem.
2: Dajesz.
1: Patrz, jest bułka do burgerów, bo mamy robić burgery, to wam jeszcze tego jeszcze wam nie powiedzieliśmy, ale już mówimy. Burgery, dobra. Więc są bułki. Na bank chodzi o to, żeby zwilżyć tę bułeczkę tym majonezem, który to położyłeś.
2: Ale to później, no.
1: Dobra, to już jest, mam jeden minus.
2: Jak zgrillujemy bułkę.
1: Okej, okay. To jest pewnie cheddar. Topiony, który
2: tak,
1: się
2: tak,
1: rozpuści.
2: Dokładnie, który się rozpuści na kotlecie.
1: Dobra.
2: Tak. Zrobimy takiego klasyka po prostu, cheese.
1: Czyli trochę trafiła.
0: Jedyne co, to trzeba przekroić bułki, to wiemy.
2: No nie, no jeszcze słuchajcie, w ogóle to jest trochę...
1: Dobra, jednak nas prowadź.
2: Jest małe story tutaj, no bo umówmy się, to jest efekt końcowy, prawda? Czyli już uformowany burger, ale trochę to czasu zajmuje, bo jeżeli chcecie zrobić dobrego burgera, to musimy zacząć od tego, z czego się robi burgera.
1: No.
2: Bo ja raczej nie polecam kupować gotowej mieszanki mielonej,
0: okay.
2: Bo nigdy nie wiecie, co tam jest. Lepiej iść do sklepu, do dobrego rzeźnika, wybrać sobie elementy. Takie elementy, które są idealne na burgery, to rozbratel, łopatka, kark. Generalnie chodzi o to, żeby była odpowiednia ilość tłuszczu w mięsie. Minimum 20%. Zobaczcie, to jest tłuste mięso. Im bardziej tłusty burger, tym smaczniejszy. Oczywiście nie należy też przesadzać, żeby nam się później nie skurczył i nie zrobiła połówka tego burgera. Średnio burger właśnie jest robiony z tych elementów i to nam daje gwarancję tego, że będzie kleista mieszanka, będzie smaczna, bo wiecie, że no, tłuszcz jest przede wszystkim nośnikiem aromatu, smaku.
1: Przepraszam, to ty taką ładną krateczkę na nim narysowałeś?
2: Tak, no zrobiłem taką kratkę, wiesz, żeby było fancy.
1: To
2: jest nieważne. Słuchajcie, doprawiamy. Jeżeli robicie mieszankę w domu, te są akurat niedoprawione, ale zwykle ja robię tak. Sól, pieprz.
1: To jest na pewno sól?
2: Tak,
1: muszę się upewnić.
2: To jest na pewno sól, kochana. Teraz zdejmij sobie je z tego papierka, bo to chodziło o to, żeby nam się nie przylepiały, tak? I możesz je dobrze posolić z góry i popieprzyć.
1: Mogę tak ręczką?
2: Pieprz młotkowany. Dawaj. Ja używam tego grubego pieprzu. Zdecydowanie smaczniejszy i daje nam więcej aromatu. A pieprz w burgerze obowiązkowy. Jeżeli robicie mieszankę w domu, to sól, pieprz i woda gazowana. Woda gazowana na mniej więcej na kilogram mięsa to się dodaje jakieś tam 70-80 ml. Ona klei nam, powoduje, że lepiej się nam klei mięso, plus lekko na powietrza przez to, że ma dwutlenek węgla.
1: Z dwóch stron?
2: Z dwóch stron. Tak samo jak ze stekiem. Dokładnie ta sama zasada i z grillowaniem jest bardzo prosta zasada. Przerzucamy go tylko raz. Zaraz zresztą zobaczycie, jak będę to grillował na żywo i będziemy składać burgera. Generalnie burger, który waży około 200 gramów, taki 12-centymetrowy, jeżeli chodzi o średnicę, grilluje się około 7 minut, czyli po 3,5 minuty na stronę. Mhm. Wtedy będziemy mieć gwarancję, że w środku będzie różowy, soczysty.
0: Dobra. Mięso przygotowane.
2: Dodatki.
1: Pieprz.
0: Co jeszcze?
2: Tak, pieprz. Dodatki jest to bardzo proste. Zobacz, tutaj z tej strony mamy sałatę rzymską. Ja ją uwielbiam. Ja sobie ją zawsze tak delikatnie siekam, bo uważam, że taka siekana, łatwiej się ją je i nic nam wtedy nie wypada z tego burgera. Także sobie posiekamy rzymską. Oczywiście
0: nie w płatach, tylko posiekana.
2: Nie w płatach. Taka posiekana drobno, fajnie się ją je.
0: Okay.
2: Myślę, że dużo bardziej wygodnie. Do tego oczywiście mayo. Mamy nasze
1: aioli. Wiadomo.
2: Także musi być majonez. Majonez w burgerze to postawa. Żadne keczupy. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi keczup, mój syn na przykład je tylko z keczupem.
1: Nuggetsy z keczupem też
2: kiedyś
1: są dobre.
2: Kiedyś dojrzeje do tego, że trzeba jeść z majonezem. I ser. Bo robimy cheese'a, więc dajemy taki topiony cheddar. To nie jest taki, wiecie, irlandzki cheddar dojrzewający, ale to jest taki bardzo popularny topiony ser, który dodaje się do burgera. On idealnie się stopi nam na tym burgerze. I oczywiście pikle. Nasze pikle, które robiliśmy, które będziecie mogli też zobaczyć we wcześniejszych wejściach. Te pikle, ogórki ostre, to jest naprawdę game changer. I trochę czerwonej cebuli posiekanej w talarki. Petarda.
0: No dobra, przygotujemy to i idziemy do grilla już grillować, a także porozmawiać o kulturze grillowania w Polsce.

0: ostre, to jest naprawdę game changer. I trochę czerwonej cebuli posiekanej w talarki.
1: Petarda.
2: No dobra, przygotujemy to i idziemy do grilla już grillować, a także porozmawiać o kulturze grillowania w Polsce. Zostańcie razem z nami.

0: Cyril Mario? Tak?
1: Mario.
0: Mario.
1: Yeah. Tak, dokładnie to.
0: Yeah.
1: Still into you.
0: Tak, trochę po amerykańsku, ale o kulturze amerykańskiej i grillowej to jeszcze sobie pogadamy. Wcześniej, drodzy państwo, mieliśmy burgery. Dalej nie możemy wyjść z zachwytu, jakie były pyszne.
1: Jesteśmy na grillu. Wszystko usłyszycie w Vox FM i obejrzycie na naszych social mediach.
2: Vox. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Lubisz lody?
3: Lubię.
2: Ja lubię owocowe.
3: A ja śmietankowe.
2: Na patyku.
3: Z pudełka.
2: A chcesz spróbować moich?
3: A ty moich?
2: Koral. Przełamuje lody.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Woj, kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, partner narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM robi majówkę.
3: Robi majówkę. 107 i 4.
2: Vox FM. Vox

0: Vox FM robi majówkę.
1: I gramy Shakirę i Menamore, a dokładnie. Za moment będziemy sobie dalej grillować, ale wcześniej posłuchamy wiadomości Vox FM punktualnie o 14.
0: Zostańcie blisko radia, no i zróbcie koniecznie głośniej, a jak jeszcze nie widzieliście, co robimy, to zerknijcie na naszych social mediach. Wszystko jest do obejrzenia.
2: 107,4 Vox FM Poznań. Autopromocja. Vox Alert. Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego.

0: Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: Sprawę udało się sfinalizować. 12 dowódców odebrało awanse z rąk Karola Nawrockiego. W wiadomościach też zaginięcie kobiety z Kudowy-Zdroju wyszła z domu wczoraj i nie ma z nią kontaktu. A na koniec jeszcze obchody Dnia Flagi w Lublinie. Zapraszam. I jest 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak pożar trzcinowiska w miejscowości Wsola na Mazowszu. Ogień objął 3 hektary terenu. 2 ranne osoby trafiły pod opiekę ratowników. Pożar na miejscu gasi 8 zastępów. 12 dowódców polskiej armii odebrało dziś z rąk prezydenta RP awanse na stopień generalski. Uroczystość była częścią obchodów Dnia Flagi, które w południe rozpoczęły się przed siedzibą głowy państwa. Sprawę nominacji generalskich udało się sfinalizować po wielu miesiącach sporu w tej sprawie między kancelarią prezydenta a rządem. Szczegóły Mateusz Chłystun.
4: Po wręczeniu nominacji generalskich prezydent Karol Nawrocki podziękował za obecność na uroczystości wszystkim obywatelom, ale też żołnierzom za ich codzienną służbę. Nawiązał też do uczniów klas mundurowych z całej Polski zaproszonych dziś do pałacu.
5: Spotykają się ci, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają i ci, którzy gotowi są o nasze bezpieczeństwo dbać, wpatrzeni w generałów jako w swoje wzory do naśladowania.
4: Obecny na uroczystości minister obrony powiedział, że dzisiejsze awanse są wyrazem dobrej współpracy na linii MON Kancelaria Prezydenta w trosce o Polskę. W nawiązaniu do Dnia Flagi mówił, że żołnierze godnie noszą ją na mundurach nie tylko od święta.
6: To jest powód do ich dumy, do tego, że czują się odpowiedzialni za wspólnotę, do tego, że nie służą żadnej władzy, żadnej partii, służą Polsce.
4: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Wyszła wczoraj z domu i nie ma z nią kontaktu. Policjanci z Kudowy-Zdroju na Dolnym Śląsku poszukują Julii Jastrzębskiej.
7: Lat 21. I kobieta wczoraj wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła, a także nie nawiązała kontaktu z rodziną. Każda informacja może mieć znaczenie i przyczynić się do odnalezienia kobiety, która zaginęła.
3: Mówi Wioletta Martuszewska z Policji Powiatowej w Kłodzku. Wizerunek kobiety znajdziecie na stronie policji. Informacje można przekazać pod numerem 112 lub bezpośrednio, kontaktując się z komendą w Kudowie-Zdroju. A teraz Wielkie Jezioro Mazurskie. Ruszył system ostrzegający przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy i wszystkich użytkowników szlaku, ostrzegając m.in. przed silnym wiatrem i burzami. System tworzy 17 masztów sygnalizacyjnych, które działają automatycznie po komunikatach z IMGW. Mówi ratownik MOPR Mariusz Raubo.
8: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga, jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak, pogody. Czy te chmury przejdą nad jeziorem? Czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem, tak żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, a coś tu błyska.
3: Ratownicy MOPR apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej spłynąć do brzegu. Lublin wypełnił się biało-czerwonymi barwami. Mieszkańcy obchodzą Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Zebrali się na Placu Litewskim, aby wspólnie świętować. W mieście jest też sporo turystów. Nasza reporterka Agata Bogucka zapytała przechodniów o to, co dla nich oznacza ten dzień.
9: Cieszymy się, że możemy obchodzić, bo kiedyś takiego święta nie było. No naprawdę jest miło. Cieszymy się bardzo i że jest takie święto i że mamy dzisiaj taką piękną pogodę.
10: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy pokazywać swoje barwy narodowe, pokazywać to, że szanujemy flagę i pokazywać swoją polskość. Zwiedzając polskie miasta, my zawsze rodzinnie właśnie majówkę spędzamy w polskich miastach, w parkach narodowych i tak świętujemy właśnie swoją polskość.
11: Ja jestem urodzona z dziada, pradziada z Lublina. Jestem szczęśliwa.
12: Wyjazdem obchodzimy, zwiedzamy Lublin.
3: A ja przypomnę, święto flagi obchodzimy od 2004 roku. 25 stopni w tym momencie w Świnoujściu. Tam jest zdecydowanie najcieplej. Najzimniej jest w tym momencie w Lesku na południu kraju. Tam niecałe 15. Wszędzie za to słońce. Chmur dziś właściwie nie ma. Mogą się pojawić na południowym wschodzie, ale poza tym wszędzie piękne słońce bez chmur. Będzie tak również jutro, tylko że jutro jeszcze cieplej. 28 stopni na zachodzie kraju. W centrum 26, 24 na wschodzie. Wszędzie słońce.

0: Ale naprawdę ja już nie mogę inaczej zacząć. Mogę?
1: Może.
0: Ale to jest fajnie!
1: Dzisiaj inaczej nie damy rady. Jest fajnie, jest bardzo fajnie. Drodzy Państwo, mamy 2 maja, świętujemy majówkę, Vox FM robi majówkę. Fajnie, że jesteście, fajnie, że wpadliście. Obiecujemy jeszcze parę niespodzianek przed nami.
0: Klaudia Wasiluk
1: i Arek Sikora. Kolorujemy świat na niebiesko z Eiffel 65 na dobry początek tej godziny.
0: Dzień dobry.

0: Majówka w pełni, drodzy państwo. Marzyliśmy o tym momencie, kiedy w końcu wyjdziemy z kuchni, poczujemy zapach tego rusztu.
1: Nie narzekaj.
0: Nie narzekam, ja jestem w raju.
1: Będziesz grillować?
0: Oczywiście, z tobą zawsze.
1: Wspaniale.
0: Arek też jest z nami.
2: Tak, co ty jestem. Wrzucamy, tak, burgery.
1: Słuchajcie, wrzucamy burgery, dokładnie. I tak jak mówiłem, mniej więcej przy tej gramaturze to jest około 200 gramów i 12 cm średnicy, ten burger się robi po 3-3,5 minuty na stronę.
0: Szybciutko.
1: To co, odliczamy? Wrzucasz?
0: Dawaj.
1: No to dawaj.
0: Nie, ty to zrób.
1: Ojej, no. I można je smażyć, grillować na planczy, czyli na płaskim, żeliwnym grillu, albo na ruszcie. Ja preferuję ruszt.
0: Okej. Okay.
2: Przypominamy, absolutnie nie na tacce aluminiowej. Bo to było...
0: Nie. Już nas doktor Mit pouczył. I piwem też nie podlewamy, bezalkoholowym piwem
1: zamykamy,
0: też nie podlewamy.
1: Zamykamy, liczymy 3 minuty.
2: No dobrze, w międzyczasie, jak nam tutaj będą się burgery grillowały, porozmawiajmy o kulturze grillowej w Polsce, która no, pomału chyba zaczyna już przypominać tą ze Stanów Zjednoczonych, czy się mylę?
1: Znaczy, myślę, że generalnie kultura grillowania i barbecue w Polsce coraz bardziej się rozwija, to znaczy ludzie są świadomi, jeżdżą po świecie, oglądają programy kulinarne, jak mięso przede wszystkim, zgrillowani, tak, małe lokowanko. I wiecie, i wydaje mi się, że jest coraz większa świadomość i chcemy być światowi, chcemy robić to, co robi świat. Ameryka stoi barbecue i grillowaniem. Polacy z tym grillowaniem, wiecie, jak się kojarzą zwykle, no, z tą karkówą i kiełbą, ale coraz więcej ludzi eksperymentuje, sięga po smokery, robi swoje wędliny, robi mięsa low and slow. Także uważam, że jest wszystko na plus. Coraz więcej festiwali jest grillowania w Polsce. Ludzie się challenge'ują, robią ekipy, które wzajemnie rywalizują ze sobą, robią różne takie spoty, gdzie wzajemnie dzielą się doświadczeniem. Uważam, że to jest bardzo na plus.
2: Jeden, ale mocny, konkretny argument za tym, żeby uczyć się grillowania, żeby wchodzić w tę kulturę, jaki byś podał?
1: Że kobiety to kochają.
0: A ja przez grzeczność nie zaprzeczę.
2: Szanowni państwo, czerpcie tę wiedzę, którą was częstujemy. To wszystko na naszych social mediach znajdziecie. 2 dni grillowania z doktorem Mitem. No, to jest kawał wiedzy, którą warto przełożyć na nasze rodzinne spotkania.
1: Zapraszam, sprawdźcie to. Doktor Mit i Vox FM. Dozo.

0: To Juste, Jack Style, John i Turn the Lights Off w Vox FM, gdzie oczywiście gramy w rytmie hitów, a dzisiaj tak się składa, że robimy wam przy okazji majówkę.
1: O, Vox FM robi majówkę na grillu.
0: Na grillu, no bo jak inaczej świętować majówkę, jak nie na grillu. Obok tego grilla to zawsze, wiesz, zawsze jest czas na takie ogromne przemyślenia, co? Na takie rozmowy...
1: No, o kulturze.
0: O kulturze, właśnie, kulturalne rozmowy, tylko takie.
1: Jak nie załapaliście się na żywo na antenie Radia Vox FM, to koniecznie zerknijcie na social media.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same.

0: Agata.
1: Co masz?
0: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Ola la, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Ola la, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Tragedia w Łódzkiem. 15-latka zginęła w wybuchu gazu. Szczegóły dramatu zna nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach też poważny wypadek na Podlasiu. Pijany kierowca wjechał do rowu, auto dachowało. A na koniec jeszcze obchody Dnia Flagi. Sprawdziliśmy, w którym miejscu w Polsce znajdziecie tę największą. Jest 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Nie żyje 15-latka. Wiadomości zaczynamy od tragicznych informacji z Łódzkiego. Dziewczyna zginęła w wybuchu gazu w kuchni domu jednorodzinnego w miejscowości Anielin. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun, który jest ze mną w studiu.
10: Dzień dobry, kłaniam się.
9: Dzień dobry, Mateuszu, powiedz, co wiadomo o przyczynach tej tragedii?
10: Z wstępnej oceny strażaków, którzy przyjechali na miejsce i rozpoczęli akcję ratunkową, wynika, że doszło do rozszczelnienia połączenia między butlą gazową a kuchenką.
11: Gaz nagromadził się w kuchni w trakcie gotowania innej potrawy, także ten gaz, który się ulatniał, zapalił się od płomienia.
10: Powiedział mi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nastolatki po tej eksplozji nie udało się uratować. Jej matka została poważnie ranna.
11: Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Siemianowicach Śląskich.
10: Do szpitala ze względu na swój stan psychiczny trafiła też młodsza siostra ofiary. Z budynku ewakuowano także jedną osobę, która poruszała się na wózku. Wybuch nie naruszył konstrukcji domu.
9: To był Mateusz Chłystun. Mateuszu, bardzo dziękuję za twoją relację. Teraz przenosimy się na Podlasie. Dwie osoby trafiły do szpitala w miejscowości Solistówka. Kierowca zjechał do rowu, auto dachowało. Mówi aspirantka Agnieszka Skierczyńska z wojewódzkiej policji w Białymstoku.
12: Podróżowało nim dwóch mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego. Jak się okazało, kierujący pojazdem 20-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, natomiast jego 19-letni pasażer ponad promil.
9: Droga w tym miejscu jest już przejezdna.
13: Sport w wiadomościach Vox FM.
9: Za godzinę rozpocznie się spotkanie.

0: A że za zimno, a że za gorąco, czyli klasyczna majóweczka zaklęta w jednej piosence, wykonuje oczywiście Katy Perry. Fantastyczna na koncercie i w radiu, no nawet nie wiem, czy nie lepsza. Proszę Państwa, majóweczka, jeszcze raz majóweczka, ale nie wiem, czy wiecie, to nie zawsze było związane święto związane z grillowaniem. Kiedyś to były majówki takie w bardzo dosłownym znaczeniu, czyli wycieczki za miasto, koszyczek prowiantu do tego, starsi pewnie troszeczkę pamiętają, albo tacy w moim wieku. Pierwsze polskie majówki w XIX wieku, nie wiem czy wiecie, ale były, uwaga, potajemne. Czytam, że pod zaborem rosyjskim Polacy wychodzili do lasu niby na spacer, a tak naprawdę wychodzili tam po to, żeby śpiewać patriotyczne pieśni. No to dzisiaj jest zupełnie inaczej. Z Vox FM możemy śpiewać głośno i absolutnie nikt nas nie goni, w majówkę wręcz nie wypada.
1: Vox FM. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia.

majówkę. Posprawdzałem trochę, gdzie Polacy uciekają na majówkę, bo to jest trochę ucieczka od rzeczywistości i od tego wszystkiego, co nas otacza. Najpopularniejsze kierunki to niezmiennie od lat Tatry i Bałtyk. W tym roku nie ma odmiany. Co ciekawe, w majówkę na szlaku do Morskiego Oka korek jest podobno większy niż na Marszałkowskiej w Warszawie i to, uwaga, w godzinach szczytu. Dlatego dobra rada ode mnie, wybierajcie mniej znane trasy. Tam również gra Vox FM. A żeby było co grać, Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Już teraz pieśń o miłości.

0: Hangover. Pozwólcie, że nie będę tłumaczył i uskuteczniał tutaj tłumaczeń. Ci, którzy wiedzą, ci wiedzą, to jest taki stan po wczoraj i przed jutrem. Jutro będziecie dokładnie czuć to samo. Tayo Cruz i Florida oczywiście w Vox FM, ale zbliżamy się już do godziny 17. No to zaproszenie, bo po godzinie 17, czyli już za chwilkę, same przyjemności muzycznie mam dla was. Alan Walker, Mig i Andy Dust z Harrisem, naszym Harrisem.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci!
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live M Gun Magazine.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: 107.4
8: Vox FM.
6: Vox FM.
7: Poznań.
9: 17 już za nami. No to proszę Państwa, o tej porze mam nadzieję, że to, co mieliście do zrobienia w sobotę, jest już zrobione i teraz same przyjemności, a żeby było przy czym, Alan Walker obiecany mik i Andy Dust z Harrisem, już za chwilkę naszym Harrisem. Harris dzisiaj dla Was miksuje, także jeżeli planujecie jakieś domóweczki poza domem, to wiecie co robić.

Dobry jest to zestaw. Dodaj Smolasty, że nie żałuje? Pewnie, że tak. Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż się nie zrobiło. Znamy to wszyscy. Słońce świeci, ale wiatr wieje. Znacie to, prawda? Najgorszy wiatr, czyli będzie troszeczkę o pogodzie, ale trochę w innym wydaniu, bo polska majówka, jak czytam, wykreowała unikalny styl modowy. Uwaga, to są krótkie spodenki i...

I do tego bluza z kapturem, czyli coś na słońce, że jest ciepło i coś na wiatr, że jest zimno. To jest taki nasz narodowy dress code na 2 maja, na 3 zresztą również. Dobra rada ode mnie. Pamiętajcie o filtrach, takich SPF, wiecie o co chodzi, bo słońce w maju bierze zdecydowanie szybciej niż myślicie. Że się tak wyrażę, siedzę w temacie.

Zawsze słoneczny i zawsze pozytywny, czyli Alvaro Soler w to majówkowe, chyba jeszcze popołudnie sobotnie, prawda? Słońce jak jest, zachodzi troszeczkę później, jest dłużej, to jednak mimo wszystko popołudnie się nam rozciąga i bardzo dobrze. Proszę Państwa, mamy grille, mamy sezon majówkowy, wszystko co na grilla to wiadomo i pytanie... Czym popijamy karkóweczkę, prawda? Czytam, że w majówkę sprzedaż wody gazowanej i napojów skacze o kilkaset procent, tak donoszą polskie sieci sklepów. Ale uwaga, jeżeli chodzi o to, jaki napój jest tym najstarszym polskim napojem majówkowym, to jest to kwas chlebowy, to jest teraz, i lemoniada z rabarbaru. Nie chcę nic sugerować, ale może warto wrócić do korzeni?

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great brands.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Reklama.

Nowość od Siekiery, nazywa się Zoo i jest piosenką o zoo, co tu dużo mówić. Skoro wiemy, co jeść w majówkę, czym popijać majówkę, to pytanie, co gra w polskich ogrodach w majówkę, oprócz tego, że powinno grać radio. Badania pokazują, że przy skocznej muzyce jedzenie nie tylko lepiej się układa, ale także, uwaga, lepiej smakuje. To wszystko zależy od dźwięków, które wydobywają się z głośniczka albo z tego, co tam akurat nam gra i to w duszy gra. Dlatego, proszę Państwa, my serwujemy Wam same hity, żeby karkówka była jeszcze bardziej soczysta. Vox FM, pamiętajcie, to jest najlepsza przyprawa do grilla ever. A żeby nie być gołosłownym, Minelli.

0: Global DJs, What a Feeling, czyli znany hicior, bardzo znany, ale w tej wersji mam wrażenie, że smakuje jeszcze lepiej niż ta taka dobrze przypieczona karkóweczka po lewej. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że tak. Zbliżamy się do 18, za chwilkę wybije nam 18, ale po 18 mam dla was coś bardzo, bardzo specjalnego, bo muzycznie będzie Enrika, będzie Victoria Kida i będzie You Not Us, ale będzie trochę także o przygotowaniach na to, co jutro, 3 maja, czyli finał majóweczki. Bądźcie z nami już za chwilę.
1: Klama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Aceli

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
2: Reklama.
3: 107.4 Vox FM, FM Poznań. Poznań.
4: W tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girlsbandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka, ale w końcu organizatorzy wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek Daylight in Your Eyes. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36 miejsce listy Billboard Hot Singles Sales. Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, siedmiokrotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When the Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solowe. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23 miejsce na 25 występów.

Przez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przebojów. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na 1. miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa.

oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moon Knight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is A Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5000 występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy Top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect

Zainstalował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

0: Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.
1: Vox FM, FM Poznań. Poznań.
0: Świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estas Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estas Corazón.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Latin Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

W 2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii.

Pani. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała międzynarodową nagrodę widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother. Nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację. To za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91. miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez'a. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą, najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15. miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata Wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sal El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

Przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach,

pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico

0: W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Yano Lloran. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.
1: Skoro wybiła 18, a wasze grille rozpalone do czerwoności, to co tu dużo mówić, zapraszam majóweczka oczywiście w rytmie hitów razem z Vox FM. Kamil Rutkowski, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Muzycznie obiecane przyjemności to Enrique Iglesias, Victoria Kida i za chwilę Juno Tas z Michaelem Schulte. Bye, bye, bye będą nam śpiewali, a ja wam powiem hi, hi, hi i raz jeszcze dzień dobry.

Nieśmiertelny hicior i na weselu, i na studniówkach, i w trakcie majówki, i w trakcie czerwcówki też będzie grał. Wszyscy podskakują, nóżka chodzi, wszyscy śpiewają, znają tekst i bardzo dobrze, dokładnie tak ma być. 2 maja w kalendarzu i to jest taki dzień, w którym, nie wiem czy zauważyliście, ale poznajemy imiona wszystkich sąsiadów za płotu. Wczoraj to się rozpoczęło, a dzisiaj już znamy wszystkie. Grillowanie, co tu dużo mówić, w Polsce staje się w majówkę sportem narodowym, ale jednocześnie jest bardzo dobrym narzędziem dyplomacji. No bo co jak co, ale nic tak nie łagodzi sporów o miedzę, jak dobrze przypieczony boczek podany przez płot. Prawda? To jest piosenka również dyplomatyczna, ale dla najmłodszych. APT. Rozej Bruno Mars gramy.

0: UFO, czyli coś, co lata, nie wiadomo, czy to istnieje, ale jeżeli istnieje, to wszyscy się tego boją. Każdy z nas zna kogoś takiego, kto spełnia te wszystkie definicje. Roxanne w Vox FM na koniec naszego dzisiejszego spotkania. 19 przed nami, ja wam bardzo dziękuję. Życzę udanej majówki, bo ona się nie kończy, ona tak naprawdę trwa, a kto wie, może będzie nawet trwała w naszych sercach. O, nie wiadomo kiedy, dopóki urlop pozwoli. O 19 już za chwilkę startuje dla was DJ Harris ze swoimi miksami, a ja wam bardzo dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek, czyli już po majówce. Kamil Rutkowski, do usłyszenia. Bye, bye.
1: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrabki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Gdy przychodzi

0: nadchodzi majówka. Czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama 107,4 Poznań.
6: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Robi majówkę.
1: Robi majówkę.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM. Let me talk to you.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
0: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM.
1: Vox FM robi majówkę.
0: Robi majówkę.
2: 3,
0: 2, 1.
2: DJ Harris.
0: In